Je parie que la reine Mab t'aura visité. Mab, la messagère

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam wzbudza w naszym sercu, zapewnia Leon XIV. Bez rozwoju duchowego grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Boga, ostrzega niemiecki kościół kardynał Mario Grek. Sanktuarium w Kaszi przygotowuje się na uroczystości świętej Rity. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam rozbudził w naszym sercu, napisał Leon XIV w odpowiedzi na list 18-letniego Pietra z południa Włoch. Podzielił się on z papieżem swoimi obawami i niepokojem przed tym, co czeka go w życiu.
2: Papież zauważył, że niepokoje, o których pisze mu włoski maturzysta, świadczą, że nie zadowala się byle czym. Prosi, by pamiętał, że Jezus go kocha, niezależnie od wyborów, jakie dokona w swoim życiu. Papież zachęca Pietra do modlitwy, przystępowania do sakramentów i rozmowy z mądrymi ludźmi. Proszę dla ciebie o łaskę wewnętrznego spokoju. Powierzam cię Maryi, która jako młoda dziewczyna nauczyła się ufać, mimo że w sercu nosiła pytania większe od niej samej, dodał Ojciec Święty.
1: List papieża ukazał się w watykańskim miesięczniku Piazza San Pietro. Papież Leon uważnie śledzi życie Kościoła w Niemczech, zapewnił kardynał Mario Grek w rozmowie z Radiem Watykańskim. Sekretarz generalny synodu wziął udział w tegorocznym Katoliken, tak. Mówiąc o synodalności w Niemczech, wskazał na potrzeby rozwoju duchowego. W przeciwnym razie grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Pana Boga, powiedział maltański kardynał.
3: Kardynał Grek przyznał, że niemieccy biskupi nie są wystraszeni, ale oni też potrzebują wsparcia. Zaznaczył, że problemem nie jest stawianie pytań. Ważne jest, aby wspólnie podążać drogą Kościoła katolickiego. Zapytany, jaką radę dałby w odniesieniu do synodalności, której tak głośno domagają się Niemcy, kardynał Grek zauważył, że synodalność jest kwestią sakralną, ponieważ ma ona pomóc w odkryciu woli Bożej. Dlatego trzeba dbać o rozwój duchowy.
1: Do papieża dotrze jutro z sanktuarium w Kaszi pochodnia świętej Rity, średniowiecznej mistyczki, która jest orędowniczką w sprawach beznadziejnych. W piątek przypada jej wspomnienie. Święta Rita nadal z wielkomocą przemawia do świata: zaufajcie Bogu, trwajcie w Nim i bądźcie Mu wierni, a przyszłość nie będzie wam straszna, mówi Radiu Watykańskiemu rektor jej sanktuarium w Kaszi, ojciec Giustino Casciano.
2: Augustianin podkreśla, że pochodnia świętej Rity to światło przebaczenia i pokoju, które co roku zapalane jest w Kaszi. Jest to bezpośrednie nawiązanie do doświadczeń świętej Rity, kiedy jej mąż został zamordowany, a jego krewni nakłaniali jej synów do zemsty. Rita osobiście udała się z ewangelicznym przebaczeniem do mordercy, a w swojej rodzinie zabiegała o pokój i pojednanie.
1: Rektor sanktuarium w Kaszi podkreśla, że kult świętej jest żywy na całym świecie. Rita wie, czym jest trudne życie i dlatego modli się za nas, dodaje włoski augustianin.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa. Za chwilę będzie audiencja generalna z Ojcem Świętym Leonem XIV. Przygotowujemy się do tego. Jest bardzo wiele osób na Placu Świętego.

tydzień temu zszedł z Papamobile i przeszedł pieszo do takiej specjalnej płytki z Papamobile i przeszedł pieszo do takiej specjalnej płytki marmurowej pieszo do takiej specjalnej płytki marmurowej, która takiej specjalnej płytki marmurowej, która upamiętnia specjalnej płytki marmurowej, która upamiętnia zamach na która upamiętnia zamach na świętego upamiętnia zamach na świętego Jana Pawła II dnia zamach na świętego Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku. Dodam, że Ojciec Święty tradycyjnie pozdrowił wiernych zgromadzonych wczoraj w Castel Gandolfo. Jednocześnie przywitał się także Ojciec Święty z rodzicami, w tym z rodzicami, którzy stracili swojego 22-letniego syna. Ojciec Święty został przywitany entuzjastycznie przez ludzi, którzy skandowali: papież Leon, niech żyje papież. Niektórzy śpiewali pieśni. Tam również byli Polacy. Ojciec Święty zszedł teraz Papamobile, żeby przywitać się z młodzieżą. To jest niespodzianka podczas tej właśnie audiencji środowej. Młodzi są zaskoczeni i przeszczęśliwi, że właśnie Ojciec Święty zszedł do nich, aby się z nimi przywitać. Także kolejna niespodzianka papieża Leona XIV. I Ojciec Święty zrobił również ten gest 6-7, który jest trendem w internecie. Został poproszony o to przez młodzież teraz przed chwilą i również Ojciec Święty uczynił ten gest jako właśnie odpowiadając na prośbę młodzieży. Jest to jeden z najbardziej popularnych obecnie trendów w internecie. Ojciec Święty dalej idzie, pozdrawia wiernych, wędruje przez plac Świętego Piotra. Widać to wielkie szczęście właśnie młodzieży, która pozdrawia papieża Leona XIV. Ojciec Święty wraca znów na Papamobile. To była młodzież z Uniwersytetu Louis. Obecna na placu Świętego Piotra. Widzimy wielką radość wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Mówi się, że jest to w tej chwili około 20 tysięcy, ale jeszcze dochodzą wierni na plac Świętego Piotra. Ojciec Święty już zmierza w stronę przewodniczenia, gdzie audiencji właśnie na placu Świętego Piotra. Jest to szczególny czas przygotowania również do kolejnych wizyt Ojca Świętego. Niedługo Ojciec Święty będzie w części z diecezji Acerra. Na portalu Vatican News mogą znaleźć Państwo artykuł na temat przygotowania do tej właśnie wizyty Ojca Świętego, napisany przez Dorotę Abdelmurą Wiet. To jest szczególna diecezja, ponieważ jest na ziemi, tak zwanej ziemi ognisk, Terra dei Fuochi. Ten teren boryka się z ogromnym skażeniem środowiska. Kilka lat temu chciał się tam udać papież Franciszek, lecz pandemia wymusiła odwołanie jego wizyty. Ale widzimy właśnie, że papież zdecydował się, żeby tam pojechać, żeby właśnie zaznaczyć tą wartość naszego środowiska i troski o nasze środowisko. Czekamy na to, co też powie. I to już w najbliższą sobotę.

Ksiądz biskup Antonio Di Donna w ramach przygotowania do wizyty papieskiej w najbliższą sobotę mówi o uniwersalnym przesłaniu, z którym przyjedzie właśnie już wkrótce, najbliższą sobotę, papież Leon XIV. I co więcej, że mówi też ksiądz biskup, że nie jest tylko jedna ziemia ognisk, jest ich wiele, także we Włoszech. Dane naukowe potwierdzają, że w kraju jest co najmniej 50 skażonych obszarów, od północy po południe. Brescia, Taranto, Dolina Sacco, Frosinone, także inne miejsca. Ponadto ksiądz biskup zaznacza, że jest to życie w ciągłej niepewności. Lokalna społeczność od dekad szuka pomocy w kościele, tym bardziej, że początkowo inne instytucje zawodziły. Zajmujemy się tym problemem od ponad 30 lat, mówi ksiądz biskup. I podkreśla wielką pomoc okazywaną, wielką pomoc okazała się papieska encyklika Laudato Si papieża Franciszka. Ksiądz biskup podkreśla, pragnę, aby wizyta papieża dała dodatkowy impuls do uważności i większego zaangażowania, a dla Kościoła przyczyniła się do jeszcze głębszego poznania i wcielania w życie encykliki Laudato Si. Troska o stworzenie nie jest sprawą drugorzędną, dotyczy zdrowia i życia. Tak właśnie przygotowujemy się do tej wizyty Ojca Świętego już najbliższą sobotę i jednocześnie do też audiencji, która dzisiaj będzie miała miejsce na placu Świętego Piotra. Widać wielki entuzjazm wiernych, którzy witają następcę Świętego Piotra. Ojciec Święty już podjeżdża w górę na miejsce przewodniczenia.

Ojciec Święty wziął również chorągiew i pozdrowił tych, którzy również są w tym miejscu. Za chwilę rozpocznie się audiencja generalna. W tym momencie Ojciec Święty pozdrawia katolikosa Arama I, którego spotkał również na audiencji prywatnej. Katolikos jest zwierzchnikiem armeńskiego kościoła apostolskiego.

0: Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale.
1: Ojciec Święty w tym momencie rozpoczyna audiencję generalną, rozpoczynając znakiem Krzyża Świętego i pozdrowieniem liturgicznym. Przygotujmy się, żeby przyjąć Jego Słowo i błogosławieństwo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z Wami. Bracia i siostry, cieszę się bardzo, że mogę pozdrowić Jego Świątobliwość Aram I z Kościoła Armeńskiego Apostolskiego razem z całą delegacją. Ta wizyta braterska jest, ukazuje właśnie te związki jedności, które są między nami, tak jak zbliżamy się do pełnej jedności między nami, między naszymi kościołami. Jego Świątobliwość, w tym czasie, kiedy przygotowujemy się do zesłania Ducha Świętego, niech Duch Święty prowadzi i napełnia swoim światłem w tej pielgrzymce do grobów apostolskich. I modlę się i zachęcam, żeby wszyscy modlili się w tej intencji, aby Twoja wizyta była znakiem pełnej jedności, pierwszym krokiem do tego. Módlmy się także w intencji pokoju w Libanie i Bliskim Wschodzie, żeby nie było przemocy i wojny. Świątobliwość, dziękuję za osobiste zaangażowanie w kwestię ekumenizmu, szczególnie w dialog międzynarodowy między Kościołem katolickim i wschodnimi kościołami prawosławnymi. Witam Jego Świątobliwość, biskupów i przyjaciół. Razem wzywajmy pomocy świętego Grzegorza Iluminatora i świętych Kościoła Armeńskiego wymienionych tutaj i Matki Najświętszej, aby prowadziły nas drogą do pełnej jedności, której pragniemy.
0: Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini.
1: Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bóg nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto Słowo Boże. I teraz w innych językach również to czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan zostanie przeczytane.
2: De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Dieu nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Parole du Seigneur.
3: A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. God has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to gather up all things in him, things in heaven and things on earth. The word of the Lord.

0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios.
1: 恭读《圣保禄宗徒之厄弗所人书》。天主使我们知道他旨意的奥秘，是全照他在爱子内所定的计划，就是依照他的措施，当时期一满，就使天上和地上的万有总归于基督。以上是天主的圣训。
2: Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor.
3: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. فأطلعنا الله على سر مشيئته، أي ذلك التدبير الذي ارتضى أن يعده في نفسه منذ القدم، ليسير بالأزمنة إلى تمامها، فيجمع تحت رأس واحد هو المسيح كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض. كلام الرب.
4: Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bóg nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako w głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto słowo Boże.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
6: Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i witajcie. Rozpoczynamy dziś cykl kateches poświęconych pierwszemu dokumentowi promulgowanemu przez Sobór Watykański II, czyli Konstytucji o Liturgii Świętej, Sacrosanctum Concilium. Opracowując tę konstytucję, ojcowie soborowi chcieli nie tylko podjąć reformę obrzędów, ale także doprowadzić Kościół do kontemplacji i pogłębienia tej żywej więzi, która go tworzy i jednoczy. Misterium Chrystusa. Liturgia bowiem porusza samo serce tego misterium. Jest zarówno przestrzenią, czasem, jak i kontekstem, w którym Kościół otrzymuje od Chrystusa swoje życie. W liturgii bowiem dokonuje się dzieło naszego odkupienia, które czyni z nas wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud, który Bóg nabył sobie na własność. Jak ukazała potrójna odnowa biblijna, patrystyczna i liturgiczna, która dokonała się w Kościele w ciągu XX wieku, misterium, o którym mowa, nie oznacza jakiejś mrocznej rzeczywistości, lecz zbawczy zamysł Boga, ukryty od wieczności i objawiony w Chrystusie, zgodnie ze słowami świętego Pawła. Oto zatem misterium chrześcijańskie, wydarzenie paschalne, to znaczy męka, śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie Chrystusa, które właśnie w liturgii zostaje nam uobecnione sakramentalnie, także ilekroć uczestniczymy w zgromadzeniu zebranym w Jego imię, zostajemy zanurzeni w tym misterium. Sam Chrystus jest wewnętrzną zasadą misterium Kościoła, świętego ludu Bożego, zrodzonego z Jego boku, przebitego na krzyżu. W świętej liturgii, mocą swojego ducha, On nadal działa. Uświęca Kościół, swoją oblubienicę i włącza go do swojej ofiary składanej Ojcu. Wypełnia swoje absolutnie jedyne kapłaństwo. On, który jest obecny w głoszonym Słowie, w sakramentach, w osobach celebrujących szafarzy, w zgromadzonej wspólnocie oraz w najwyższym stopniu w Eucharystii. Tak więc według świętego Augustyna, sprawując Eucharystię, Kościół przyjmuje ciało Pana i staje się tym, co przyjmuje. Staje się ciałem Chrystusa, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. To jest dzieło naszego odkupienia, które upodabnia nas do Chrystusa i umacnia nas w komunii. W liturgii świętej ta komunia urzeczywistnia się przez obrzędy i modlitwę. Rytuały Kościoła wyrażają jego wiarę, zgodnie ze słynnym wyrażeniem lex orandi, lex credendi. Jednocześnie kształtują tożsamość eklezjalną. Głoszone słowo, celebracja sakramentu, gesty, milczenie, przestrzeń, wszystko to ukazuje i nadaje kształt ludowi zgromadzonemu przez Ojca, ciało Chrystusa, świątyni Ducha Świętego. Każda celebracja staje się w ten sposób prawdziwą epifanią Kościoła trwającego na modlitwie, jak przypomniał święty Jan Paweł II. Jeśli liturgia służy misterium Chrystusa, można zrozumieć, dlaczego została zdefiniowana, że jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. To prawda, że działanie Kościoła nie ogranicza się wyłącznie do liturgii. Jednak wszelka jego działalność, przepowiadanie, posługa ubogim, towarzyszenie sprawom ludzkim, zmierza ku temu szczytowi. Z drugiej strony, liturgia wspiera wiernych, zanurzając ich nieustannie i na nowo w Paschę Pana, a zatem poprzez głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów i wspólną modlitwę są oni pokrzepiani, umacniani i odnawiani w swoim zaangażowaniu w wiarę i w swojej misji. Innymi słowy, uczestnictwo wiernych w czynności liturgicznej jest jednocześnie wewnętrzny i zewnętrzny. Oznacza to również, że owo uczestnictwo ma konkretnie przenikać całe życie codzienne w dynamice etycznej i duchowej, jak tak, aby celebrowana liturgia przekładała się na życie i domagała się wierności zdolnej do urzeczywistnienia tego, co zostało przeżyte podczas celebracji. W ten sposób nasze życie staje się ofiarą żywą, świętą, Bogu miłą, realizując naszą służbę Bożą. W ten sposób liturgia przekształca tych, którzy są wewnątrz Kościoła, w święty przybytek, w Panu, i tworzy wspólnotę otwartą i gościnną dla wszystkich, Jest ona bowiem przeniknięta Duchem Świętym, wprowadza nas ona w życie Chrystusa, czyni nas Jego ciałem i we wszystkich swoich wymiarach stanowi znak jedności całego rodzaju ludzkiego w Chrystusie. Jak powiedział papież Franciszek, świat jeszcze tego nie wie, ale wszyscy są zaproszeni na ucztę weselną baranka. Najdrożsi, pozwólmy, aby obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii wewnętrznie nas kształtowały. Będziemy mieli jeszcze okazję zgłębić to w kolejnych katechezach.

0: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments les plus respectueux et leur filial attachement.
1: Teraz w języku francuskim, a potem będzie w innych językach, zapewnienie Ojca Świętego o modlitwie w intencji właśnie następcy świętego Piotra i informacja, że na zakończenie tej audiencji będzie modlitwa Ojcze Nasz w języku łacińskim. Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując im w sposób szczególny dzieci, osoby starsze, osoby chore i osoby, które są w próbie. I błogosławię również różańce i inne znaki pobożności. A oto podsumowanie katechezy Leona XIV. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i witam was. Dziś rozpoczynamy cykl kateches poświęconych pierwszemu dokumentowi promulgowanemu przez Sobór Watykański II, Sacrosanctum Concilium, dotyczącemu liturgii. Ojcowie soborowi pragnęli doprowadzić Kościół do kontemplacji i pogłębienia tej żywej więzi, która go konstytuuje i jednoczy z misterium Chrystusa. Liturgia bowiem dotyka samego serca misterium Chrystusa. Jest jednocześnie przestrzenią, czasem i rzeczywistością, w której Kościół otrzymuje od Chrystusa własne życie. Misterium to nie oznacza rzeczywistości mrocznej czy niepojętej, lecz zbawczy zamysł Boga, ukryty od wieczności, a objawiony w Chrystusie. On sam nadal działa, uświęca i jednoczy Kościół, swoją ulubienicę, ze swoją ofiarą złożoną Ojcu. W ten sposób sprawuje On swoje jedyne i niepowtarzalne kapłaństwo, będąc obecnym w głoszonym słowie, w sakramentach, w szafarzach celebrujących, w gestach, w słowach, milczeniu i przestrzeni liturgicznej, w zgromadzonej wspólnocie, a przede wszystkim w Eucharystii, która upodabnia nas do Chrystusa i buduje Kościół w komunii. A teraz Ojciec Święty pozdrawi po włosku wiernych języka francuskiego. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka francuskiego przybyłych z Senegalu, wybrzeża Kości Słoniowej i z Francji, a szczególnie uczniów różnych szkół. Drodzy przyjaciele, pozwólmy, aby w liturgii kształtowały nas wewnętrznie obrzędy, symbole, gesty, milczenie, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa. Niech Duch Święty pełni was swoimi darami. Z serca wam błogosławię. I teraz te słowa są przetłumaczone na język francuski.
0: Les pèlerins de langue française venus du Sénégal, de Côte d'Ivoire et de France, en particulier les élèves des diverses écoles. Chers amis, laissons-nous transformer intérieurement au cours de la liturgie par les rites, les symboles, les gestes, les silences et surtout par la présence vivante du Christ. Je vous bénis de tout cœur, que l'Esprit Saint vous comble de ses dons.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter.
1: Teraz w języku angielskim jest to samo, co było po francusku. Zapewnienie o modlitwie w imieniu Ojca Świętego i informacja o błogosławieństwie Ojca Świętego.
0: He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters, as we continue our series of catechesis on the Second Vatican Council, today we consider the dogmatic constitution on the sacred liturgy.
1: Drodzy bracia i siostry, kontynuując cykl kateches poświęconych Soborowi Watykańskiemu II, zatrzymujemy się dziś nad konstrukcją liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Dokument ten naucza, że liturgia zanurza nas w misterium męki, śmierci, zmartwychwstania i uwielbienia Chrystusa. Poprzez obrzędy i modlitwy liturgiczne oraz mocą Ducha Świętego Jezus sprawuje swoje kapłaństwo i uświęca Kościół, swoją oblubienicę, jednocząc ją z własną ofiarą składaną Ojcu. Chrystus jest bowiem obecny w głoszonym Słowie, w sakramentach, w szafarzach, we wspólnocie, a nade wszystko w Eucharystii. Pozwólmy, aby obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii kształtowały nas od wewnątrz. Temat ten będziemy mieli jeszcze okazję dalej zgłębiać. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i gości anglojęzycznych uczestniczących w dzisiejszej audiencji, szczególnie grupy z Anglii, Irlandii, Tanzanii, Indii, Japonii, Malezji, Filipin, Wietnamu, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także członków Stowarzyszenia Patroni Sztuki, Patron of Arts, Muzeum Watykańskiego z Kanady. Na was wszystkich oraz na wasze rodziny przyzywam radości i pokoju zmartwychwstałego Jezusa. Niech wam Bóg błogosławi.
3: Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre.
1: Teraz w języku niemieckim jest pozdrowienie wiernych i zapewnienie Ojca Świętego o modlitwie i informacja o błogosławieństwie.
3: Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das erste vom Zweiten Vatikanischen Konzil promulgierte Dokument war die Konstitution Sacrosanctum Concilium über die heilige Liturgie. Mehr noch als um eine Erneuerung der Riten geht es darin, um eine grundlegende Besinnung der Kirche.
1: Podsumowanie audiencji w języku niemieckim. Drodzy bracia i siostry, pierwszym dokumentem promulgowanym przez Sobór Watykański II była konstytucja Sacrosanctum Concilium o świętej liturgii. Dokument ten dotyczy nie tylko odnowy obrzędów, lecz przede wszystkim fundamentalnej refleksji Kościoła nad jego własnym początkiem zakorzenionym w misterium Chrystusa. Z tym misterium Kościół spotyka się w sposób najbardziej intensywny w odcelebracji liturgii, w której Chrystus mocą Ducha Świętego włącza swoją oblubienicę Kościół w ofiarę, którą złożył Ojcu na krzyżu. Przez swoją obecność w działaniach liturgicznych kształtuje zgromadzoną wspólnotę jako ciało Chrystusa i świątynię Ducha Świętego. Jako wspólnotę, która to, co celebruje w liturgii, powinna następnie żyć i dawać świadectwo w codzienności. Drodzy bracia i siostry języka niemieckiego, zachęcam was, abyście coraz głębiej zanurzali się w celebracji liturgicznej w misterium Chrystusa, aby On mógł ubogacać i przemieniać wasze życie przez swoje słowo i sakramenty. W oczekiwaniu na Pięćdziesiątnicę zjednoczeni z Matką Jezusa i apostołami, wzywajmy Ducha Świętego, aby odnowił nasze serca i oblicze ziemi.
3: Der Heilige Vater hat gesagt.
1: I teraz tłumaczenie tego na język niemiecki.
3: Ich lade euch ein, euch in der Feier der Liturgie immer tiefer in das Geheimnis Christi zu versenken, damit euer Leben durch sein Wort und seine Sakramente bereichern und verwandeln kann. In Erwartung des Pfingstfestes rufen wir gemeinsam mit der Mutter Jesu und den Aposteln den Heiligen Geist an, damit unsere Herzen und das Antlitz der Erde erneuere.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan
1: en teraz w języku hiszpańskim to samo ogłoszenie, zapewnienie o szacunku i modlitwie w intencji Ojca Świętego. Oraz informacja o tym, że będzie błogosławieństwo Ojca Świętego na koniec audiencji i modlitwa Ojcze Nasz.
0: Su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas,
1: drodzy bracia i siostry, w tej katechezie rozpoczynamy refleksję nad pierwszym dokumentem promulgowanym przez Sobór Watykański II, Konstytucją Sacrosanctum Concilium, poświęconą świętej liturgii. Jej celem jest doprowadzenie Kościoła do kontemplacji i pogłębienia więzi, które jednoczy go z misterium Chrystusa, czyli z Jego męką, śmiercią, zmartwychwstaniem i uwielbieniem. Ta komunia urzeczywistnia się w świętej liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. W ten sposób Kościół wyraża swoją wiarę i kształtuje swoją tożsamość jako lud Boży, ciało Chrystusa i świątynia Ducha Świętego. W liturgii Chrystus nadal działa. Jest obecny w głoszonym Słowie, w sakramentach, w szafarzach celebrujących święte obrzędy, w zgromadzonej wspólnocie, a nade wszystko w Eucharystii. Udział wiernych w czynności liturgicznej buduje ich, odnawia i posyła, aby ukazywali się w codziennym życiu to, co celebrują, czyniąc własnego życia ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego. Prośmy Ducha Świętego, aby pomagał nam pozwolić się wewnętrznie kształtować przez liturgię, tak by całe nasze życie stało się nieustannym dziękczynieniem. Niech Bóg wam błogosławi. Bardzo dziękuję.

0: 圣父教宗，讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞。
1: Teraz w języku chińskim jest również zapewnienie o szacunku i modlitwie Bindencji Ojca Świętego oraz informacja o błogosławieństwie i modlitwie Ojca Nasz na końcu audiencji.
0: 公开戒断的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座侠服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议系列文献的要理讲授。今天我们醒思礼仪宪章，这份文献教导我们，礼仪使我们浸沐在基督的苦难、死亡、复活与光荣的奥迹中。耶稣通过礼仪中的仪式和祈祷，并借圣神的德能行使他的司祭职，圣化作为他敬佩的教会，使教会与他结合，参与向天主的自我献礼。事实上，基督临在于宣讲的圣言中，临在于圣事中，临在于圣职人员中，临在于信友团体中，以及以最崇高的方式临在于感恩圣祭中。让我们借着礼仪中的仪式、象征、行为举止，尤其借着基督在礼仪中鲜活的临在，从内在塑造我们自己。关于礼仪，我们将在接下来的要理讲授中深入探讨。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
1: Pozdrawiam osoby języka chińskiego. Drodzy bracia i siostry, trwajcie wytrwale na waszej drodze wiary. Zmartwychwstały Chrystus jest wam bliski, idzie razem z wami. Z serca wam błogosławią. I teraz to będzie przetłumaczone na język chiński.
0: 亲爱的弟兄姐妹们，愿你们在信仰的路途中持之以恒，复活的基督近在你们身侧，且与你们同行。我衷心地降服你们。
3: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto.
1: Teraz pozdrowienia, również zapewnienie o szacunku i modlitwie od wiernych języka portugalskiego i ogłoszenie, że na zakończenie audiencji będzie modlitwa Ojcze Nasz w języku łacińskim i apostolskie błogosławieństwo.
3: Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada tiver consigo. Leio agora resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar.
1: A teraz podsumowanie katechezy w języku portugalskim. Rozpoczynamy dziś cykl katechez poświęconych Konstytucji Sacrosanctum Concilium, pierwszemu dokumentowi promulgowanemu przez Sobór Watykański II. Liturgia jest przestrzenią, czasem i rzeczywistością, której Kościół otrzymuje od Chrystusa własne życie. W niej bowiem dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pana staje się sakramentalnie obecne w celebracji liturgicznej. Także ilekroć uczestniczymy w gromadzeniu zebranym w Jego imię, zostajemy zanurzeni w tym misterium. Obrzędy liturgiczne wyrażają wiarę Kościoła, a zarazem kształtują Jego tożsamość jako mistyczne ciało Chrystusa. W ten sposób liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i zarazem źródłem, z którego wypływa cała Jego moc. Teraz Ojciec Święty zwraca się do wiernych języka portugalskiego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich wiernych języka portugalskiego, szczególnie kapłanów archidiecezji Maringá oraz grupy pielgrzymów przybyłych z Brazylii i Portugalii. Zjednoczeni w tej samej wierze, prośmy Pana o nowe wylanie Ducha Świętego na Jego Kościół. Niech Bóg wam błogosławi. A teraz tłumaczenie tych słów na język portugalski.
3: Em particular aos sacerdotes da Arquidiocese de Maringá e aos grupos de peregrinos vindos do Brasil e de Portugal. Unidos na mesma fé, peçamos ao Senhor uma renovada efusão do Espírito Santo sobre a sua igreja. Deus vos abençoe.
1: Teraz w języku arabskim jest zapewnienie Ojca Świętego o modlitwie i szacunku, jak również ogłoszenie o błogosławieństwie na końcu audiencji generalnej i modlitwie Ojcze Nasz.
4: في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني
1: W tym momencie jest podsumowanie w języku arabskim katechezy Ojca Świętego, tak jak było to w innych językach.
4: فالحدث الفصحي أي آلام المسيح وموته وقيامته من بين الأموات يصير حاضرا في الاحتفال الليتورجي حيث يواصل المسيح تقديس الكنيسة بقوة الروح القدس من خلال إعلان كلمة الله والأسرار المقدسة ولا سيما الإفخارستية ومن خلال الطقوس والصلوات تعبر الكنيسة عن إيمانها وتتكون هويتها كشعب الله وجسد المسيح وهيكل الروح القدس لذلك تعد الليتورجية قمة حياة الكنيسة ومنبع قوتها إذا تغذي المؤمنين وتجدد رسالتهم كما تدعوهم إلى ترجمة ما يحتفلون به إلى حياة يومية قائمة على المحبة والوحدة والشهادة للإيمان وهكذا تبني الليتورجية جماعة منفتحة على الجميع وتدعو كل البشرية إلى الوحدة والشركة مع الله في المسيح والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba.
1: Pozdrawiam wiernych języka arabskiego. Jesteśmy wezwani, aby być jak Najświętsza Maria Panna, która przez całe swoje ziemskie życie była pokorną służebnicą Pana. Niech Bóg was wszystkich błogosławi i zawsze chroni was od wszelkiego zła. Teraz następuje tłumaczenie słów Ojca Świętego na język arabski.
5: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwie Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad konstytucją liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Podejmując reformę obrzędów, ojcowie Soboru Watykańskiego II pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa, Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu i uwielbieniu, które mocą Ducha Świętego uobecnia się w liturgii, szczególnie w sakramentach. Sobór określa liturgię jako szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła i źródło, z którego wypływa cała jego moc. Święty Jan Paweł uczył, że każda celebracja przez słowa, obrzędy, symbole i gesty staje się prawdziwą epifanią Kościoła trwającego na modlitwie. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polacchi. Quarant'anni fa, San Giovanni Paolo II pubblicò l'enciclica Dominum et Vivificantem, nella quale ricordava che lo Spirito Santo è la luce dei cuori e ci permette di chiamare per nome il bene e il male. In attesa della Pentecoste, chiediamo allo Spirito di Dio di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra e di rinnovare il volto della terra. Vi benedico tutti.
5: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazwać po imieniu dobro i zło. Oczekując pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swoimi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich was błogosławię.
6: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
1: Teraz w języku włoskim jest zapewnienie o modlitwie Ojca Świętego i ogłoszenie o błogosławieństwie na końcu audiencji.
6: La preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka włoskiego.
2: In particolare saluto.
1: W szczególności pozdrawiam wiernych z parafii Regina Pacis w Anglii, która obchodzi stulecie swojego powstania. Zachęcam was, abyście spoglądali na Maryję, pozwalając się pociągnąć jej przykładem i świętością. Pozdrawiam również grupę z Bazyliki Świętej Rity w Kaszi i z radością udzielę błogosławieństwa pomieniowi przebaczenia i pokoju, będącemu symbolem partnerstwa z miastem Chicago. Serdeczną życzliwością przyjmuję uczestników wydarzenia promowanego przez ruch etyki w sporcie. Dziękuję młodym sportowcom, którzy przygotowali występ inspirowany ich działalnością sportową. Drodzy przyjaciele, macie szlachetną misję strzec ducha sportu. Pamiętajcie, że prawdziwym celem nie jest zwycięstwo materialne, lecz szacunek wobec przeciwnika, uczciwość gry oraz włączanie wszystkich. Zwracam się na koniec do młodych, chorych oraz nowożeńców, życząc wszystkim, abyście zawsze służyli Bogu w radości i miłowali bliźniego w duchu Ewangelii. Wszystkim udzielam mojego błogosławieństwa.
7: Pater noster,
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Podczas tej audiencji, która była wyjątkowa, w związku z tym, że był obecny katolikos Aram I, to było też szczególne właśnie wydarzenie, ponieważ to pokazuje te wysiłki Kościoła, które zmierzają do jedności Kościoła, do współpracy właśnie ze współbraćmi. Teraz delegacja z Kościoła właśnie apostolskiego armeńskiego podchodzi do Ojca Świętego Leona XIV, prezentowana przez katolikosa Arama I. Podczas tej katechezy Ojciec Święty przypomniał konstytucję o liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium, jako pierwszy dokument przez Sobór Watykański II zatwierdzony. I Ojciec Święty mówił właśnie, że ta liturgia właśnie jest koncentracja na misterium paschalnym Jezusa, Jego śmierci, męce, zmartwychwstań i uwielbienie, które mocą Ducha Świętego obecnia się w liturgii, szczególnie właśnie w sakramentach. Mówimy i to często podkreślamy, że msza święta jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. I tego właśnie mamy przykład w liturgii. O tym mówił Ojciec Święty. I dodał, że święty Jan Paweł II uczył, że każda celebracja przez słowa, obrzędy, symbole i gesty staje się prawdziwą epifanią Kościoła trwającego na modlitwie. Ojciec Święty podczas swojej katechezy również zwrócił się do wiernych języka polskiego, pozdrowił Polaków i wspomniał, że przez 40 lat Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum Edificantem, który przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Ojciec Święty mówił, że oczekując pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Ojciec Święty udzielił wszystkim błogosławieństwa. Kłania się ksiądz Paweł Rytel Andrianik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I zapraszam na portal Vatican News po więcej informacji.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV przypomniał Polakom nauczanie Jana Pawła II o Duchu Świętym. To Duch jest światłością sumień i pozwala nazywać po imieniu dobro i zło. Tematem katechezy była soborowa konstytucja o liturgii. Dzisiejsza audiencja ogólna miała ważną wymowę ekumeniczną. Był na niej obecny patriarcha kościoła ormiańskiego Aram I. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło, powiedział dziś do Polaków Leon XIV. Papież przypomniał, że przed 40 laty, dokładnie w dniu swych urodzin, Jan Paweł II ogłosił encyklikę o Duchu Świętym.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Oczekując Pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich was błogosławię.
1: Kontynuując cykl kateches o dokumentach soborowych, Leon XIV rozpoczął dziś omawianie konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium. Był to pierwszy dokument Soboru Watykańskiego II. Leon XIV podkreślił, że ojcowie soborowi, podejmując reformę obrzędów, pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa.
3: Dokument ten uczy, że liturgia zanurza nas w tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania i uwielbienia Chrystusa. Poprzez obrzędy i modlitwy oraz dzięki mocy Ducha Świętego Jezus sprawuje swoje kapłaństwo i uświęca Kościół, swoją oblubienicę, jednocząc ją ze swoją ofiarą złożoną Ojcu. Rzeczywiście, Chrystus jest obecny w głoszonym Słowie, w sakramentach, w szafarzach, we wspólnocie, a przede wszystkim w Eucharystii. Pozwólmy, by obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii, którą będziemy mieli okazję zgłębiać w dalszej części, kształtowały nas od wewnątrz.
1: Dzisiejsza audiencja środowa miała wyjątkowy charakter ekumeniczny. Obecny był na niej Aram I. To jeden z głównych patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Papież powitał go na samym początku audiencji, podkreślił znaczenie braterskich relacji między obu kościołami i wezwał do modlitwy o pełną jedność, a także o pokój w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Obecni na audiencji ormiańscy biskupi odśpiewali tradycyjną modlitwę za patriarchę. Normalnie jest ona zarezerwowana dla patriarchów ormiańskich. Tym razem przedmiotem modlitwy był sam papież. Strzeż Panie Świętej Stolicy Rzymskiej, aby pozostała niezachwiana. Niech żyje na wieki papież Leon, śpiewali ormiańscy biskupi.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV przypomniał Polakom nauczanie Jana Pawła II o Duchu Świętym. To Duch jest światłością sumień i pozwala nazywać po imieniu dobro i zło. Tematem katechezy była soborowa konstytucja o liturgii. Dzisiejsza audiencja ogólna miała ważną wymowę ekumeniczną. Był na niej obecny patriarcha kościoła ormiańskiego Aram I. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło, powiedział dziś do Polaków Leon XIV. Papież przypomniał, że przed 40 laty, dokładnie w dniu swych urodzin, Jan Paweł II ogłosił encyklikę o Duchu Świętym.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Oczekując Pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich Was błogosławię.
1: Kontynuując cykl kateches o dokumentach soborowych, Leon XIV rozpoczął dziś omawianie konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium. Był to pierwszy dokument Soboru Watykańskiego II. Leon XIV podkreślił, że ojcowie soborowi, podejmując reformę obrzędów, pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią, skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa.
3: Dokument ten uczy, że liturgia zanurza nas w tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania i uwielbienia Chrystusa. Poprzez obrzędy i modlitwy oraz dzięki mocy Ducha Świętego Jezus sprawuje swoje kapłaństwo i uświęca Kościół, swoją oblubienicę, jednocząc ją ze swoją ofiarą złożoną Ojcu. Rzeczywiście, Chrystus jest obecny w głoszonym Słowie, w sakramentach, w szafarzach, we wspólnocie, a przede wszystkim w Eucharystii. Pozwólmy, by obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii, którą będziemy mieli okazję zgłębiać w dalszej części, kształtowały nas od wewnątrz.
1: Dzisiejsza audiencja środowa miała wyjątkowy charakter ekumeniczny. Obecny był na niej Aram I. To jeden z głównych patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Papież powitał go na samym początku audiencji, podkreślił znaczenie braterskich relacji między obu kościołami i wezwał do modlitwy o pełną jedność, a także o pokój w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Obecni na audiencji ormiańscy biskupi odśpiewali tradycyjną modlitwę za patriarchę. Normalnie jest ona zarezerwowana dla patriarchów ormiańskich. Tym razem przedmiotem modlitwy był sam papież. Strzeż Panie Świętej Stolicy Rzymskiej, aby pozostała niezachwiana. Niech żyje na wieki papież Leon, śpiewali ormiańscy biskupi.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.